0: mi temelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Are you with me? Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Nagle mi wstyd, mimo najlepszych chęci. Ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Włodzimierz Czarzasty zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie nowelizacji ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie. Argumentuje on, że nowe przepisy mają na celu ochronę dzieci oraz walkę z hejtem w sieci. Nowelizacja wprowadza mechanizmy umożliwiające organom i sądom szybkie nakazywanie ograniczania dostępu do treści naruszających prawo, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości odwołania się użytkowników do sądu. W debacie parlamentarnej Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na konieczność ochrony wolności słowa oraz wskazał, że projekt ustawy niewiele różni się od wcześniej zawetowanej wersji. Radosław Sikorski w wywiadzie dla serwisu Bloomberg wyraził uznanie dla zaangażowania Donalda Trumpa w dążenia do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, podkreślając jednocześnie potrzebę wywierania presji na agresorze, a nie na ofierze. Wicepremier pozytywnie ocenił decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu nowego pakietu sankcji na Rosję, obejmującego ponad 1600 osób i podmiotów, uznając go za najsurowszy do tej pory. Wcześniej Donald Trump wezwał Ukrainę do zaprzestania ataków na rafinerie w Rosji, a także podjął kroki w kierunku złagodzenia części dotychczasowych sankcji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymuje się opad deszczu. W Gdańsku i Warszawie temperatura wynosi odpowiednio 7 i 8 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Na zachodzie kraju, w Szczecinie, odnotowano 1 stopień Celsjusza, natomiast w Poznaniu i Gorzowie 3 stopnie. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 6 do 7 stopni. W Suwałkach występuje intensywniejszy deszcz przy temperaturze 7 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1024 hektopaskale.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.00.

Nadeszła ta pora roku, kiedy wychodzisz z domu rano w kurtce i czapce, a po południu zastanawiasz się, po co ci to wszystko było. Klasyczny październik. Zanim jednak dojdziemy do popołudnia, porządny zastrzyk energii na

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa w kierunku do Korczowej trwa remont nawierzchni. Ruch ciężarowy jest zakazany. Samochody osobowe mogą poruszać się lewym pasem w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między węzłem Kryniczno a węzłem Wrocław Północ w rejonie miejscowości Malin

Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpo? Zwykły kubeczek? Może małe espresso? A może 15 litrów byłoby najlepsze?

Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z mojej radio.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju temperatury wynoszą od 1 do 7 stopni Celsjusza. W Szczecinie jest obecnie 1 stopień, a w Gdańsku 7. W centralnej części kraju oraz na południu termometry wskazują wartości między 3 a 8 stopni. Na wschodniej granicy, w Suwałkach, występuje intensywny deszcz przy 7 stopniach Celsjusza.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Arcybiskup Timothy Broglio wezwał katolików powołanych do składu egzekucyjnego o odstąpienie od udziału w wykonaniu kary śmierci. Duchowny zaznaczył, że takie działania są sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego. Kontrowersje wzbudził plan Pentagonu dotyczący transmisji na żywo egzekucji Nidala Hassana, który został skazany za śmierć 13 osób w 2009 roku. Prezydent Donald Trump ma w najbliższym czasie podjąć decyzję dotyczącą publicznego charakteru pokazu. Arcybiskup wyraził obawy o negatywny wpływ takiej transmisji na młodych ludzi oraz członków wojska. W wiadomościach krajowych Karol Nawrocki zapowiedział gotowość do systemowego rozwiązania sporu o nominacje ambasadorskie, oczekując na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Nawrocki ujawnił, że podczas dwóch spotkań z ministrem Sikorskim wypracowano szczegółowy plan porozumienia, jednak został on wycofany przez zwierzchnika ministra. Prezydent podkreślił stanowczo, że nie podpisze nominacji ambasadorskich bez uprzedniego systemowego uzgodnienia tej kwestii. Spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a prezydentem trwa od ponad 2 lat i obejmuje kandydatury Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ambasadorzy są powoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Warszawie temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 7 i 4 stopnie. W południowej części Polski, w Krakowie oraz Wrocławiu, odnotowano 2 do 6 stopni Celsjusza. Najbardziej intensywne opady deszczu zarejestrowano na wschodzie kraju, w okolicach Suwałk.

A może by tak nie jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść? Jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo w Warlubie trwają prace remontowe na nitce prawej w kierunku Łódź. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na autostradzie A18 między węzłami Gornice i Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę w związku z zamknięciem stacji paliw Lipiany w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Październik uczy nas jednego. Trzymaj się ciepło i nie dawaj jesiennym klimatom. Mamy dla Was pakiet najlepszych brzmień, które naładują Wasze baterie na całą resztę dnia. Słuchajcie Moje Radio 24.

Jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut? I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 4 do 7 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie, odnotowujemy 8 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu i Gorzowie termometry wskazują na 2 stopnie. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 6 do 7 stopni Celsjusza. Szczególnie intensywne opady deszczu odnotowano w Suwałkach. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1024 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Sąd powstrzymał Donalda Trumpa, jednak jego cele pozostają bez zmian. Wojna Donalda Trumpa wchodzi na nowy poziom. W cieśninie Ormuz doszło do incydentu z udziałem tankowca, który płynął z wyłączonym systemem nawigacyjnym i nie reagował na upomnienia. Doprowadziło to do ataku ze strony Iranu. Armia Stanów Zjednoczonych wcześniej ostrzelała jednostkę próbującą przełamać blokadę morską. Marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej poinformowała, że zaatakowany statek zapalił się. Jednak nie przekazano informacji o jego nazwie ani banderze. Brytyjska agencja UKMO to podała, że w rejonie cieśniny Ormuz doszło do 4 incydentów. Dodatkowo w piątek ostrzelano tankowiec u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w Gdańsku, odnotowano 6 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 4 stopnie. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 8 stopni. Południe Polski to okolice 7 stopni w Krakowie i Rzeszowie, przy czym w Suwałkach występuje intensywniejszy deszcz. Najniższe temperatury odnotowano na zachodzie i południowym zachodzie. We Wrocławiu jest 2 stopnie, a w Gorzowie 1 stopień. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1025 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Są takie poranki, kiedy powrót do rzeczywistości wymaga naprawdę wielkiej siły woli. A październik nas nie oszczędza, ale hej, piątek jest coraz bliżej. Małymi krokami do celu zaczynamy od tego numeru.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód trwa przebudowa układu drogowego. W obu kierunkach zajęty jest pas lewy, a w pobliżu budowanego wiaduktu ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Ciekawe, czy jak ktoś pije tyle kawy, co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z Moje Radio 24.

roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. I ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą. Ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze. Czego sobie i wam życzę.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 4 do 6 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 3 do 8 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje podobna aura przy temperaturze 7 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest na zachodzie, we Wrocławiu i Gorzowie termometry pokazują od 1 do 2 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje obecnie intensywny deszcz.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rząd planuje zaostrzenie przepisów dotyczących ułatwiania pobytu nielegalnym migrantom na terytorium Polski. Obecnie artykuł 264 Kodeksu Karnego przewiduje do 5 lat więzienia za pomoc w przebywaniu w kraju wbrew obowiązującym przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Zaproponowane zmiany mają objąć sankcjami także osoby pomagające migrantom bez motywacji materialnej. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą sprawić, iż pomoc humanitarna udzielana nielegalnym migrantom będzie zagrożona karą pozbawienia wolności do 3 lat. Włochy. Studenci zorganizowali protesty przeciwko wysokim kosztom życia oraz brakowi mieszkań na uczelniach, rozstawiając namioty przed parlamentem i budynkami dydaktycznymi. Unia Studentów krytykuje przeznaczanie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla jednostek prywatnych i domaga się 7 miliardów euro na wsparcie publicznych uniwersytetów. Według uczestników akcji powstało dotychczas 33 tysiące z 60 tysięcy zapowiedzianych miejsc noclegowych dla studentów, z czego jedynie 3,8% znajduje się w budynkach publicznych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie odnotowano 3 stopnie. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura oscyluje między 2 a 8 stopniami Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach od 6 do 7 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda przy 2 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1025 hektopaskali.

Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Zauważyliście, jak szybko robi się ciemno, ale też jak opornie wstaje świt. Dzisiaj rano słońce wyraźnie brało nadgodziny na rozruch. Na szczęście my już działamy na pełnych obrotach. Słuchajcie najlepszych dźwięków na udany początek.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód trwa przebudowa układu drogowego. W obu kierunkach zajęty jest pas lewy, a w pobliżu budowanego wiaduktu ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wstajemy, pora się ruszyć. To moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło. A u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie ciśnienie wynoszące 1026 hektopaskali. Na północy, w Gdańsku oraz w Suwałkach, temperatura wynosi od 8 do 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i umiarkowanym wietrze. W Warszawie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza. Z kolei w Poznaniu jest znacznie chłodniej, odnotowano 3 stopnie Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza przy słabych opadach. Jedynie we Wrocławiu panuje obecnie sucha pogoda przy temperaturze 6 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie. Godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości w serwisie Moje Radio 24. Prognozy meteorologiczne zapowiadają poprawę warunków pogodowych z temperaturami sięgającymi niemal 25 stopni Celsjusza. Eksperci alarmują jednocześnie o nasilaniu się zjawiska El Niño, które może doprowadzić do pobicia przez ocean rekordów historycznych. W ramach porad praktycznych przed sezonem jesiennym zwrócono uwagę na walkę z zaparowanymi szybami oraz obalenie mitu o biegu zamkniętego w samochodach. Wielu przygotowuje się już teraz do Wszystkich Świętych, rozpoczynając prace porządkowe przy nagrobkach. W wiadomościach zagranicznych Ulema Dize została oficjalnie zaprzysiężona jako nowa prezydent Estonii. Podczas swojego pierwszego wystąpienia przed Zgromadzeniem Państwowym Madise podkreśliła konieczność wspierania Ukrainy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa i kluczowe znaczenie współpracy z sojusznikami, w tym również z Polską. Jest ona siódmą osobą piastującą to stanowisko w historii kraju i drugą kobietą na prezydenckim tronie Estonii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie ciśnienie wynoszące 1026 hektopaskali. Na północy, w Gdańsku oraz w Suwałkach, temperatura wynosi od 8 do 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i umiarkowanym wietrze. W Warszawie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza. Z kolei w Poznaniu jest znacznie chłodniej, odnotowano 3 stopnie Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza przy słabych opadach. Jedynie we Wrocławiu panuje obecnie sucha pogoda przy temperaturze 6 stopni Celsjusza.

Już dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

Każdego dnia o 21 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, określając je jako przejaw słabości. Reakcja ta padła w kontekście ogłoszeń Donalda Trumpa dotyczących sytuacji na linii Waszyngton-Moskwa. Jednocześnie z USA nadeszły pilne komunikaty dotyczące wsparcia dla Ukrainy ze strony NATO, zawierające radykalne zapowiedzi o możliwościach militarnej eliminacji zagrożeń. W innym wątku śledczy w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu poinformowali, że testy krwi sprawcy i chora pan nie wykazały obecności środków odurzających. W związku z tym skierowano do Ukrainy oficjalną prośbę o przesłuchanie matki podejrzanego oraz udostępnienie jego dokumentacji medycznej i informacji na temat ewentualnej służby wojskowej. Przypomnijmy, że w wyniku ataku jeden ksiądz stracił życie, a cztery inne osoby doznały ciężkich obrażeń. Sprawca został zatrzymany i osadzony na oddziale psychiatrii sądowej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu. W Gdańsku i Warszawie temperatura wynosi odpowiednio 9 oraz 8 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy 7 stopniach. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda i odnotowujemy 6 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju temperatury wahają się od 3 do 6 stopni.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Policja w miejscowości Obornik zatrzymała mężczyznę w wieku 46 lat podejrzanego o nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli władz państwowych, w tym premiera oraz marszałka Sejmu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało wcześniej informację o możliwym zamachu na Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodatkowo na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę w wieku około 60 lat podejrzanego o kontakty z radykalną organizacją planującą atak przy użyciu broni palnej. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung podkreślił znaczenie sojuszu z państwem amerykańskim, zaznaczając jednocześnie, że najwyższy priorytet ma interes narodowy i prowadzenie dyplomacji w sposób pragmatyczny. Prezydent Lee Myung wskazał, że Korea Południowa powinna unikać podległości wobec Stanów Zjednoczonych, wskazując przy tym na sukcesy rządu w zawieraniu umów inwestycyjnych z Amerykanami. Wspomniał również o ograniczeniach w wymianie informacji wywiadowczych narzuconych przez Waszyngton, które są wynikiem incydentu związanego z wypowiedzią południowo-koreańskiego ministra na temat zakładu wzbogacania uranu w Korei Północnej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 11 i 8 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju odnotowujemy 9 stopni we Warszawie oraz 5 stopni w Poznaniu. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda przy temperaturze 8 stopni Celsjusza. Na południu i wschodniej części kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura oscyluje między 8 a 9 stopniami Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1026 hektopaskali.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze,

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Policja w miejscowości Obornik zatrzymała mężczyznę w wieku 46 lat podejrzanego o nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli władz państwowych, w tym premiera oraz marszałka Sejmu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało wcześniej informacje o możliwym zamachu na Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodatkowo na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę w wieku około 60 lat podejrzanego o kontakty z radykalną organizacją planującą atak przy użyciu broni palnej. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung podkreślił znaczenie sojuszu z państwem amerykańskim, zaznaczając jednocześnie, że najwyższy priorytet ma interes narodowy i prowadzenie dyplomacji w sposób pragmatyczny. Prezydent Lee Myung wskazał, że Korea Południowa powinna unikać podległości wobec Stanów Zjednoczonych, wskazując przy tym na sukcesy rządu w zawieraniu umów inwestycyjnych z Amerykanami. Wspomniał również o ograniczeniach w wymianie informacji wywiadowczych narzuconych przez Waszyngton, które są wynikiem incydentu związanego z wypowiedzią południowo-koreańskiego ministra na temat zakładu wzbogacania uranu w Korei Północnej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 11 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i słabym wietrze. W centrum Polski termometry wskazują 9 stopni w Warszawie oraz Gorzowie, natomiast w Poznaniu temperatura jest znacznie niższa i wynosi 6 stopni. Na południu, we Wrocławiu, panuje sucha pogoda przy 10 stopniach Celsjusza. W Krakowie i Rzeszowie występuje lekki deszcz, a temperatury wahają się między 10 a 11 stopniami. W Suwałkach temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Moje Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy pokolenia.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Analiza skutków ataków na Yandex oraz kwestia braku superkomputerów dla Europy uwypuklają różnice w podejściu do infrastruktury krytycznej. Odnotowuje się także rozbieżności w stanowiskach wobec polityki zagranicznej, w tym w relacjach z Donaldem Trumpem. W kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę premier Donald Tusk ostrzega przed rosyjskimi działaniami i wyraża smutek, że jego wcześniejsze przestrogi okazały się trafne. Z powodu sytuacji bezpieczeństwa aktywowano alert RGB informujący o operowaniu polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Na granicy państwa zatrzymano obywatela Ukrainy podróżującego samochodem. Mężczyzna posiadał przy sobie pistolet ukryty pod kurtką bez wymaganego zezwolenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń o modelu Ford 12 army kalibru 9 mm wraz z 11 sztukami amunicji. Wobec zatrzymanego wszczęto śledztwo pod nadzorem prokuratora. Straż Graniczna przypomina, że przywóz i wywóz broni oraz amunicji przez granice Polski podlega restrykcyjnym przepisom i wymaga wcześniejszego zgłoszenia oraz posiadania odpowiednich dokumentów. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występuje opad deszczu. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 11 do 12 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 8 do 10 stopni. Na południu oraz wschodzie kraju, w Krakowie i Rzeszowie, notujemy lekki deszcz przy temperaturze 11 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie obecnie panuje sucha pogoda przy temperaturze 11 stopni.

24. Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0060.

masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter, 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.
4: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Padła propozycja zmian w systemie emerytalnym. Nowa reforma uderzy nie tylko w obcokrajowców, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił najnowsze dane dotyczące pracy Polaków, wskazujące na wyraźny trend w tym obszarze. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja nie widzi bezpośredniego związku między porozumieniem z państwami Zjednoczonych Stanów dotyczącym eksportu oleju napędowego a negocjacjami pokojowymi z Ukrainą. Pieskow potwierdził prowadzenie rozmów w sprawie zawieszenia broni w kwestiach energetycznych, jednak nie podał szczegółów dotyczących uczestników tych rozmów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło jednocześnie, że podczas nocnych ataków nie wystąpiły uderzenia na ukraińskie cele związane z energetyką. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości części Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 10 i 11 stopni. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy temperaturze około 10-11 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda przy 13 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1026 hektopaskali.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Są stacje, które chcą Cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do Twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. Przez duże mu 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Zachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Agencja Associated Press ujawniła nagrania połączeń wykonanych podczas nieudanej egzekucji Christy Pike, wskazując na zamieszanie i opóźnienia w podjęciu decyzji o wezwaniu pomocy. Z nagrań wynika, że służby ratownicze zostały wpuszczone do więzienia dopiero po potwierdzeniu zgłoszenia, a Christy Pike została przewieziona do szpitala ponad pół godziny po rozpoczęciu procedury. Kobieta przeżyła dwa zastrzyki pentobarbitralu i przez kilka dni była podłączona do respiratora. Jej stan zdrowia pozostaje niepewny, a kobieta zmaga się z traumą psychologiczną. Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie opracowują nowy plan zakończenia wojny w Ukrainie, zakładający między innymi podział zysków z dostaw rosyjskich surowców energetycznych pomiędzy Moskwą i Kijowem oraz zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa. Według raportów kluczowe punkty propozycji obejmują przywrócenie dostaw ropy i gazu z Rosji do Europy, wprowadzenie mechanizmów podziału tych zysków, odbudowę Ukrainy oraz zobowiązania państw Zachodu do obrony Kijowa. Największą przeszkodą w negocjacjach pozostają kwestie terytorialne, szczególnie dotyczące Donbasu, oraz napięcia wywołane porozumieniami energetycznymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości regionów Polski występuje deszcz lub lekki opad. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują na 11 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje lekki deszcz przy temperaturach około 10 i 11 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie obecnie jest sucho i odnotowano 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1026 hektopaskali.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Dobry tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. W Moje Radio 24 gramy to, co ważne.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Południe, trwają roboty drogowe. Zajęty jest pas awaryjny, a prędkość została ograniczona do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 w węźle Przyborowice zamknięta jest łącznica wyjazdowa w kierunku Warszawy. Ponownie na autostradzie A4, w okolicach węzła Bolesławiec, prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę z powodu uszkodzenia płyt betonowych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

O 21 w moim Radiu 24 zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to czterech albo pięciu. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Agencja Associated Press ujawniła nagrania połączeń wykonanych podczas nieudanej egzekucji Christy Pike, wskazując na zamieszanie i opóźnienia w podjęciu decyzji o wezwaniu pomocy. Z nagrań wynika, że służby ratownicze zostały wpuszczone do więzienia dopiero po potwierdzeniu zgłoszenia, a Christy Pike została przewieziona do szpitala ponad pół godziny po rozpoczęciu procedury. Kobieta przeżyła 2 zastrzyki pentobarbitralu i przez kilka dni była podłączona do respiratora. Jej stan zdrowia pozostaje niepewny, a kobieta zmaga się z traumą psychologiczną. Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie opracowują nowy plan zakończenia wojny w Ukrainie, zakładający między innymi podział zysków z dostaw rosyjskich surowców energetycznych pomiędzy Moskwą i Kijowem oraz zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa. Według raportów kluczowe punkty propozycji obejmują przywrócenie dostaw ropy i gazu z Rosji do Europy, wprowadzenie mechanizmów podziału tych zysków, odbudowę Ukrainy oraz zobowiązania państw Zachodu do obrony Kijowa. Największą przeszkodą w negocjacjach pozostają kwestie terytorialne, szczególnie dotyczące Donbasu, oraz napięcia wywołane porozumieniami energetycznymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz Krakowie termometry wskazują na 11 stopni. Na wschodzie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatury wahają się między 10 a 11 stopniami przy umiarkowanym wietrze. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda i temperatura 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1025 hektopaskali.

0: Tu moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas nie torturowały.
1: Może już całkiem

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mitwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie o 22:00.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce, trwają prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W zależności od etapu prac mogą być zajęte pasy awaryjne oraz prawe i lewe pasy ruchu naprzemiennie po obu stronach autostrady. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 w odcinku obwodnica metropolitalna Trójmiasta-Chwaszczyno. Żukowo w kierunku Warszawy trwają prace związane z koszeniem traw. Powodują one zwężenia jezdni po lewej stronie. Prosimy o zachowanie ostrożności. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, zamknięty jest MOP Kruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
4: Nagle mnie wstyd, mimo najlepszych chęci. Ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: do wygrania w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne? A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

0: To jest moje Radio 24.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Agencja Associated Press ujawniła nagrania połączeń wykonanych podczas nieudanej egzekucji Christy Pike, wskazując na zamieszanie i opóźnienia w podjęciu decyzji o wezwaniu pomocy. Z nagrań wynika, że służby ratownicze zostały wpuszczone do więzienia dopiero po potwierdzeniu zgłoszenia, a Christy Pike została przewieziona do szpitala ponad pół godziny po rozpoczęciu procedury. Kobieta przeżyła dwa zastrzyki pentobarbitralu i przez kilka dni była podłączona do respiratora. Jej stan zdrowia pozostaje niepewny, a kobieta zmaga się z traumą psychologiczną. Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie opracowują nowy plan zakończenia wojny w Ukrainie, zakładający między innymi podział zysków z dostaw rosyjskich surowców energetycznych pomiędzy Moskwą i Kijowem oraz zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa. Według raportów kluczowe punkty propozycji obejmują przywrócenie dostaw ropy i gazu z Rosji do Europy, wprowadzenie mechanizmów podziału tych zysków, odbudowę Ukrainy oraz zobowiązania państw Zachodu do obrony Kijowa. Największą przeszkodą w negocjacjach pozostają kwestie terytorialne, szczególnie dotyczące Donbasu, oraz napięcia wywołane porozumieniami energetycznymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. Warszawa oraz Suwałki odnotowują 11 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się między 10 a 11 stopniami przy lekkim deszczu. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda i odnotowano 14 stopni Celsjusza. W Gorzowie temperatura wynosi 15 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1025 hektopaskali.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia, prace przy studniach teletechnicznych spowodowały zajęcie lewego pasa ruchu. Prędkość na pozostałym pasie jest ograniczona do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S8 między węzłem Dybki a węzłem Nagoszewo w kierunku Białegostoku trwają roboty drogowe. Ruch odbywa się pasem lewym. Na drodze krajowej Dbikli 22, na moście granicznym nad rzeką Odrą w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na stan techniczny obiektu, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Pojazdy o masie powyżej 3,5 ton powinny skorzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości. Przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Moskwa skierowała ostrzeżenie do sojuszników z NATO w kontekście sił amerykańskich na innych teatrach działań. Choć rosyjskie władze deklarują, że nie szukają konfliktu, eksperci ostrzegają przed możliwymi aktami dywersji, co stawia służby przed wyzwaniem identyfikacji priorytetowych zagrożeń. Na Dolnym Śląsku doszło do zatrzymania mężczyzny w wieku 66 lat. W jego mieszkaniu zabezpieczono improwizowane materiały wybuchowe, kusze oraz przedmioty przypominające broń palną. Podejrzany miał planować zamach na premiera Donalda Tuska oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i próbował za pośrednictwem internetu gromadzić zwolenników do siłowego obalenia władzy. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt tymczasowy dla mężczyzny, któremu przedstawiono 9 zarzutów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 11 oraz 13 stopni przy towarzyszącym deszczu. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturze około 10 do 11 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda przy temperaturze 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1025 hektopaskali.

0: minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: naprawdę?
1: W 2 minuty.
2: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz. Idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Nadciąga potężne zjawisko atmosferyczne, a grudzień może przynieść rekordy pogodowe. Choć niektóre rośliny są odporne na mróz nawet do minus 10 stopni, zbliżające się przesilenie pogodowe stawia pod znakiem zapytania przebieg nadchodzącej zimy. Tradycyjne metody przewidywania aury na podstawie jesiennych warunków pokazują, że pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin złotej jesieni. W wiadomościach międzynarodowych ukraińska służba wywiadu zagranicznego informuje, że Rosja przygotowuje scenariusze potencjalnych konfliktów zbrojnych z państwami europejskimi, w tym z Polską oraz krajami bałtyckimi. Według raportów ukraińskich służb, Rosja prowadzi szeroko zakrojone działania hybrydowe wobec Europy, obejmujące dywersje, cyberataki oraz dezinformację. Szacuje się, że w Europie działa blisko 400 rosyjskich agentów specjalnych, których aktywność ma na celu osłabienie wsparcia dla Ukrainy oraz podważenie jedności i bezpieczeństwa europejskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowano 11 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest nieco chłodniej, około 9 stopni Celsjusza. Wrocław wyróżnia się suchą pogodą przy 11 stopniach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1025 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się 3 narody i 3 religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: nieraz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Minęła 21 w moje Radio 24, pora na historię jednej piosenki.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało, ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: wyjściowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w Moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
0: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.

0: himmel jest widok. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: całej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam.